0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Trošku v plnej kráse. 97, ideme.